Lani na chibumbi ni rina ke ngara gwa muzika Ede ti mozo koni suku tere mo nazwa Lani angweni mo wala regrete lwa angako ame gotu lwa mbatiza Vezo, pasteur de la rue Cool fawa lwa lwa mtuwa mfadezo Yu wana danga usina easy Les artistes ne meurent jamais